Bitte lasch jetzt ja abladen in meiner Vedro. Jensa zmeeme dosch an nadosch mrotschoko nauschit gichtig gotzisch suso nam rotschole wärse, Lili. Jensa, jako saasbe dodnia vita nas dich kurjawa nekotrich kunschinach. Svonce wula dam jenisch redka Jensa, za to pak zmeeme dich Jensa saso schwiele, dich nevedra so možne, a to schitko pschi 26 stopniach. Dies przychodnich dniach zmieme dale deszcz a schwiele. Jutze dale z tojstom rutschelemi, wieczoma potem być przeczelniszo, a kietro wokwodni na 19 do 22 stopniu. Stotka piatk potem zmieme wiac słońca, za to trochu minie deszcza, a potem ma być zaso letnie czopwo. Hatsch, budu to zilla horze temperature, no hai, das is gere nemmeslu. Alle nitko, jensa jutze, muzze muzze nai prederas, trochu wokwodnitsch, dusch müssli mit einer Mine net nö.

Als dobrych przykładów wuknu druzy, to jest dobre hesło za przychodną temu, jak są ludzie żywi budyżynie a jeho wokolinie. Runie to, co mieszczanskie zaradnictwo wiedzieć, a startuje tu już napraszowanie. Przypadnie wuzwolenie w obydleriu miasta Budyżyna, a z gminu Dobrusza Huska, Wólka Dubrawa a Budystycy zachodzi Jakub Szic Maleszec z Niestwaczy Dwohonie, Hoki a Radworia dostanu przeproszenie z pusztu na noje miestem hižo mače vo přichodných dňach dostaneče, tak zdžili to rečnik miesta. Prašeč ceďa sa ich za témami kaž bydlenská kvalita, zastaranie, zhromadne živenie a poskytky za svobodný čas a vočastvenie. Z toho nadžia sa miesto dopoznaču za ďalšie vúbiče regiona. Ďalší zamiaj tiež zhromadne dživo komunu zeseneč.

0: krótko do cybil gnaszcie, a tu mam za was pogiwy. W Wojarecach je dżęca posiedzenie mieszczanskie rady po południu pieczych na żuli radnicy w Wojarecach. W Maleszecach zetka so dżęca gmińska rada, a to wieczo sednich we wiesni zetka wanski rumności. Serbscy seniorojo dżęca zaso szkotuja, a to w małym Wosyku po południu dwiemaj w tamniejszym sportowym kazinie. W Budyżynie dożywicie dżęca zaso kino pod hułym niebiom, a to na dworie rodu. Wieczor na Pudżesaczych pokazuje film Terapii für Wikinger. Je to dansko-niemska krimiowa komedia. Sredowieczor woswiecza w Žižinom pod mirovým dubom 40 let kru Žižino. 105 let mirový dub a 625 let Žižino. K tomu zaspiewa juce od večera 6 serbský muský kór Delany. A tež vohodžiu maja na juciši srieče spievne večer od večera 6 na farské vúce hodžiu. Ludowe nakładnictwo domowina przeprosuje zromadnie ze serbskim eksperymentkampusem Radwo na kniżną prezentację, a to jutce na posztyrioch do zarodki wiedy w Radworiu, w središću zaredowania z tej premiera nowej epoki knihy Dożywi przyrodu. Tak daleko k naszym pokiwam.
1: Lucha.

Czasać mięczyno, doszczęstrzych, nydom je, dżęcaż jako stupa żywe sliebro w biegu dnia. Znuła na 623 stopniu pomiany dużno po takim je, a tyż tu tym czasu, szako cesa nicz uszpuli, znano trochu wokwodnicz, tak szako biet już kunc tydzenia, 43 stopniu a wyższe. Czera by wiedro potom miniaty, dola na kunc tydzenia, dyrbi zaso poradny czopfa być. Najpozdyszo potom podadza so mnozy zaso do zjawnych kupilu, kajż do Porsiowa, do Budyszyna, do Biskopic, a wokusk dale do Treksy kupile, do Wulko Szunowa w Żytowskich Horinach. Masz pak tej sztych, kiż so raczo bule przyrodzie kupaja, w krasnych jezorach Hornie w Łużycy. A runie za tych sme zastajili nasze app MNR Serbia, albo też na internetowej stronie Przelat. Wod Mudrie Adrie przez Niżowie Saczki Białowodzkiemu jezori je tuż to poskitku pudla, a czego dla je kupanie w Zuborniczce, pola Maleszec, popromnie dowolene, to zornicze tam też na naszej internetowej stronie.

A ja sobie sylu zostrzetysz w tu przy mnie, a przy Bettina, a z nami snira, czy kofi pije, czy dajcie si na kujżdy pat zwodzić. Nie strowimy, pak jen już mój was, również jako z tym hiżo rekwa, zasłyszymy jeszcze przynosz k Diany Fryczyc z Grymichowie, ale też serbskie tytule ze serbskimi interpretami słyszymy za k domu. Tak słyszymy szlager Franka Wiesele. Lubos Śmidasz. Wo nutznych psach śpiewa Uta Mierczynkowa. A tam Horeka jedząc rano Anna Pickingec. Z tutymi tytulami Was dżęc rano wobudzimy, a nie tylko padamy się z Mierczynem Wetzlichem. Do Welbiga.

0: Jasne, so liczby przychodnych lat dziesiątkach sylnie wotybieraja. A gdyż ladamy do katolskich Serbów, nie to wo wiele hinak. Za cuki to woznamienia, ona dobi dalej przemysłować, jak na tute wujcze reaguje. K tomu słyszę nowe pucze dusze pastorstwie, sylniejsze zawiązanie lajku, a znano też strukturne zmiany.
1: Katolska cyrki stoi przed wielkimi wyzwaniami. Potrzebna jest jakaś informacja, Bettina. A z tym minutko, biedę nasledem, mój prajmuj, dobre ranie, a dobry start do nowego dnia. Znamaj, Bettinu a Katku.
2: Moje

0: A nic, bożymie, ale dobranie, praja nietko, wam lubi dzieci, ludki.
1: Ja sem Ludk Kito, eksperta za borakauswa a pryzle. Ludkaj mato, juro, kic, bujtaj.
2: Dobre ranje. Hat stres meme dżentzarjane, vedro?
3: Poskaj, Kito, to môžu či nedam dokładne rec. Mam novú viedrovú aplikáciu na šmoratku.
4: No, apli... Apli... Što?
3: Aplikáciu. App. Da mi vieši, kajke vedro bude.
4: Kajte, kajšteka, kuzvorniča, kiž do šklinčane je kule lada a nešto vieši. Ja poladam račo z voknom, môj ľube Juro. Pretač tvoje šmoratko mi bajky baje.
3: Totla žane bajky nie sú. Tu stejí? 9,90% deszcza. Tu iż snedamy dżęca raczo nucka, a nic na cerasy.
4: Pa, nietko mam si o twojo szmuratka rzedzdać, dże snedam.
5: Przestań taj so wadzić. Ja spuszczam so na Jura, a kryju blido nucka.
3: Ja ci pomam, Kito.
4: Kito a Juro, woj może taj nucka kukać. Ja pundu najprede raz won. Nus do nebia tyknyć.
3: Mato,

Mam poke bez was. Serbscy seniorojo dżensa zaso szkotuja, a to po południu dwiema i małym wosyku niemscy klein Hänchen w tamniejszym sportowym kazinie. W Budyszynie dżensa proszeni na kino pod hłym nipiom, a to na dworie rodu. Wieczo na podczasaczych pokazuje film Terapii für Wikinger, je to dansko-niemska krimiowa komedia. W Wojerecach zmierzająca mieszczanska rada po siedzeniu po południu pieczych na żuli radnicy w Wojerecach. W Maliszycach zetka sojęca gmińska rada wieczo sedmich w wiesniej zetka wanskiej równości. Jutro w oswiecze Żydzinom pod mirowym dubom 40 lit kur Żydzino, 105 posta lit mirowy dub, a 625 lit Žižino, k tomu zaspiewa jutro od wieczora 6 serbski muski kordelany. A też wychodzi maja jutro spełny wieczor od wieczora 6 na farskie wódce chodzi. Ludowe nakładnictwo domowina przeproszuje zromadnie ze serbskim eksperymentkampusom Radwo na kniżną premieru, a to jutce na poszturioch do zarodki wiedy Radworiu. W zredzieszczu zariadowania z tej premiera nuje buki knihy Dożywi przyrodu. Lubina Popelina prezentuje swoje masażowe karty Żywienie na krybecze, a Maria Koklina przedstawi potem nową edycję pomia Dysz so zela zelenia wulit do raja zelu a rostlinu. Po takim jutce na poszturioch na zarodzie wiedy w Radworiu.

Krótko do cybelki, nałosem je, a tu mam za was niekotre pokiwy. Serbscy zeniorojo, dżensa małym wosyku szkotuja, a to po południu dwiemaj tamniejszym sportowym kazinie. Malešanska gmenska rada zetka so dżensa na posiedzenie we wiesnej zetkavanskej rumnosti, a to večer setnich. Bojerowska mieszczanska rada zetka so po południu pieczych na żoli radnicy we Bojerycach. W Budyszynie dożywicie dżensa zaso kino pod tłym niebiom, a to na dworie rodu. Wieczo na poczesaczy ich pokazuje film Terapii für Wikinger. Je to dansko-niemska krimiowa komedia. W Žižinom woswiecza jutce pod Mierowym Dubom, niedom tsi swiedzenie, 40 lit ko Žižino, 105 lit Mierowy Dub, a 625 lit Žižino. K tomu zaspiewa jutce od wieczora 6 serbski muski kordelany. A spełny wieczor zmija jutce też w Hodziju, a to 6 na Farskie Wódce. Ludowe nakładnictwo domowina przeproszuje zromadnie ze serbskim eksperymentkampusom Radwo na kniżną prezentację Jutce na pusztyrioch do zarodki wiedy przedstawi się nowa buki knia Dożywi przyrodu.

0: Policja z G.
1: Stu je był na Olbie kupacz, a je zabył swoje trije, swój autowy kluczik a časnik. To prasza so policja. Tute wiecy su tam jenujcy namakali, najhorszym padzie je dojszło tam k niezbożu, tyż to policja kież prajne nie uzamknie. Na internetnej stronie su fota, znaczy wam niszto z toho znate a możecie dalej pomać po takim na internetnej stronie policje. Na A4 we wysokości Budyżin Zapad, jest o niedzielu popołudniu pana stała, bus nie jeżo dalej jedźmo, jun dobiachu wotwlec, dwaja sztucy ci sobu jedu, cór su woniowi w obornicy do niedalokoho autodrohového wotpocznisza, dokutka dowiezli szako kuźdowie. Kajke temperatury niedzielu su kniežili, a noce na punželu su paduši budyskim v obchodze šklincu automata skuncuali, a su tam cigareto a tobak hodnoče 300 štoceči euro pokradnili.

0: krótko pobiel na dziewięcie, 8 godzin 16, a nie tylko mamy kunc junia, posledni dzień junia, Sviatojanska noc je po takim dawno nimo. Miestem bywaja dny zaso krótsze, a noce dlesze, a to wiezo jeszcze nie pytniemy, ale leto se nachyla. I nic za to se ty na Insta namakała, Petina.
1: A tu wupada tak, zaso kolczynie. Rynczki romaka zaso delejeli, żny romaka su po takim wodzam knene, a kaj spisa kraba tuem loku swit na swoim akauncie na Instagramie maja rostliny nitko pod zimiu kwile so zaso regenerirować. A tyż dość dżęca jutce leczo cyle krótku przestałku zapułoży je kuluska MKH miniane hoce dny wużywa, soby żnie jeczmenia wuspiesznie zakończyła, a prynie hektary moczyła. Najebać ekstremnych temperaturu, hać kiedy na 40 stopniam, tak pisaja na Insta, bych już nie dziakowano angażowanym sobu dziewaczeriam, a też pomocnikam wuspieszne, a jeczmen kulowie je domkowane.
0: Iżo kunc tydzenia, biegu tydzenia, nauroczy sa potem zaso suche leczo, a z nim potem też syczo moczawy.
1: Zawiesce.
0: A dokaj on je dorwożuje do starego mwyna. Potem piska nitko skupina horeny.

0: 8 hodzin 20 czyje, a na tutę miestnie szako poprałom zbożo przyjemy, gratulujemy.
1: Przyjemy zbożo.
0: Ale dżęca, nie mam tu prawo gratulacji, ale mam sposredkować, albo wutrobnie przeprosyć na narodninski kofi. Jeli sobie wasze dzieło miestny raz w serbskim domie Budyszynie. Tutun serbskie domie nuncytun woswieczy lica swój 70-letni jubilej w Otorenia. A toho dla przeproszuję. Domowina Macica Serbska a założenie.

0: Osmy minęli dniach we Łużycy temperatury na 43 stopnie mi kutku namierili. To jest zawierno, zapiska do wiedrowie protyki hodne. Jana Fruczec-Grymichowa je takie honce, czy przewidła eksperyment. Jak so czopwota na miasto wuskutkuje, gdyż je prawie nie transportujesz.
1: Przypodnica pomału przyczesia je po takim krótko do 12, a żywe slebro, ja raz poladam, pokaza 28 stopniowy kotku, a ja pojedu si nitko nakupić. Dojęła sam si na parkowaniszczo kamieńskiej kupnicy z wulkim modrym E. Ja so wobladuju żaden bleczk niekajkeho kutka, po takim stupiu so nydom jole do prynie haski, wszako czeka na mnie fachowa przedawarka za miasto, Krystyna Domaszczyna z Znowaslic.
2: Nie domaszczyna pola wasa ryny kłodno,
1: a wasze wukwadne blido, ja pełne miasto nakładzene, we przykotych temperaturach dobiczyło to składować.
2: My składujemy nasze miasto między 1 a 2 stopniami.
1: Taka husto dobiczyło też kupcu na to skiedźmić, że oni niech proszą też tu na kłodzieński ryczas do dzierża.
2: My też jednym naszym kupcom pojedziemy, że one niekiedy przy jednych temperaturach, że one najlepiej ją na kłodzieńską togo osobu mają, a w odnym się tykną w oczy do takiej togo. A żadne duje pucze, ja co nic ekstra nie jest jeszcze, z one rundu smupon domu jest, o to co nic nie stanie.
1: A ja bo rady startowała mój eksperyment, gdy nie domaszczyna, ja bo si rady 2 puntaj hake Petra syka nam jasa po was kazała, do 2 pakczików proszę, jen do kodzinskiej toże, a jen tak do koforuma.
2: To już ma zrochcać nieke. Co, nie
3: proszę ja Proszę, nie dam za tobą jeszcze do zemny? Nic nie stanie.
1: Ja to szczęść czekaj, nie domasz się na Boże, my mieć to ryny. Ja jestem ci taka czupowa, aucie będzie. Aucie. Becio sztucy. To, nikt tam pryni pakczyk dotoszy. To, a tam tam u niej, nieke własne nie leżą. A nitko dojedu się dalsze ekspertce. To je Rafaela Vichazua v Radvorju. Ona je fachuča za zaživinje. Z nej chcú nitko poprodže prekontrolovať, što čopota se smiasom čini. Kni Vichazua, vodajče prošu za zapožđenje. Ja coch pred 20 menšinami znošival mi boč. Ja pasnš še skuku tankovač bova. Na kmene podvožky vodedač. Ha si frizirski termin učinč. Ničo zazvo.
4: Hej Diana, to je runde to, što ste nese treba agenca po tih temperaturu šince s tvojim jasom. Dokiš, jo kužde spišne put zase do kvudženja jara važne.
1: Máte taký tam metr jole a chceme ju nu merič. Po takým uteknemo je nekaj do to prinopakčika, tom termometr nuc. A što tu nieke praje, to tu kvudžene?
4: Když mu to kvíkujo, držimo, mu vidimo, musimo ju nekak po 8 stopenu. Što je jo absolut zain, krutki čas, okej.
1: Okay. A nekaj teknemo, jemo ten aparatčik do to tamo noc? No, to ta zno hore jeđe, jo ja vidžu.
4: Cele praje, jo je nedom tešno rožde vidži, ta temperatura stupa, ha, deš mo jo kus dočaknemo, o musmo po 18 stopeno, 10 stopeno jac. Ha, to je vizo za tajke sikane mjasa, ali tež za kujže druje zaživitvo, kotrež jo jara čučive tež na čupvotu fatalne. No, also tam so nidom bakterije vujja, mikroorganisme, kotrež tebi pon vizo muža tež problemu ščinč. Also jema pravim te najznačiše, su te zamunele, kotrež čina tutun židlavu, todla, jo to cele važne. So je nitko, když jen mjasa kupi, te čerstve kupi, te kvodži, co puč do, ha tute potom tež dohodla, tak spišne, kajž možno zje. To reka, sikane mjasa prošu dženca išče zješ, ha tež po tih temperaturu nic sire, also šepiče ne. So jen si voprodže žane korošče s tim nehojve.
1: A što šianike si so budomoj sam jo, račo pši takih hodcach temperaturach so mjasa zdač, a skire nekajke zeleninove puno je spšihotovač.
4: Tomu možu jenaš pšihosovač.
1: A nitko, ja pojedu s mojimi pačikami zase do mojej utrobničak.
0: Diana Fruczec-Grymichowa je v Horcoče zajšvetlžen prevedva eksperiment, kak so čopvota na miaso vuskutkuje, gdyž je prave netransportuješ.

A kiedy tu mam wopka na pokiu, wyskacz z tej w bluniu, kiedy tam z tej wyskacz po takim w bluniu, mieli so na tempo dżerzecz. A nitko, nasze pokiwy.

0: Senioroyo, kociš rady škotuje, zetkaja so dženca popudňu dvimaj malým vosiku, a to tamnišim športovým kazinie. V Vojerecach je dženca posiedženie miščanskie rady, a to popudňu pečich na žoli radnici Vojerecach. Malešecach zetka so gmínska rada večo sedmich. Kino pod hulým nebiom doživíče dženca na buddhistským rodže. Večo na počesačích pokazuje film Therapie für Wikinger. Je to dánsko-nímska krimiová komédia. V Žičinom vosvieča pod mierovým dubom júce 40 let kôr Žičino, 150 let mierový dub a 625 let Žičino. K tomu zaspievajú júce od večera 60 serbské muské kordelany. A tiež hodžiu maja na júciši sredže spievne večer, a to od večera 60 na Farskej Vúce. Ludowe nakładnictwo Domowina przeprosuje zromadnie z Experiment Campusom na kniżną prezentację jutce na posztyrioch do zarodki wiedy w Radworju. Srediszczu zariadowania stoi premiera nowej buki knii Dożywi przyrodu do Tereka. Lubina Popelina prezentuje swoje masażowe karty, a Maria Koklina przedstawi potem nową edycję Womia ze swym Dysz so zela Zelenia.
1: Svoja dumpa ja mi vovje, kišem svešah popuč

muziku grajom ten tydzień kaakcyjski ma tydzień ja joma CST, żowo widobność abszała kwiernych ludzi. My mamy jeden potrę, a to jest dobry obszicy, no, niegaśna ceptaka kata wunderowa, jożinca odwała 96 lat stara. My mamy takie dalszne gratulacje jożinca, a do tego jeszcze raz kutej gercosze szule w okresu sprywalnysa su tak dalej kradu szopę, że dalej ze skróceniem uspę, a klimowe zawody te nie przypadnie przyjdu net więcej k tomu.

0: Snake the girly toy reden in so ein Jenenter, ne? Na, was jinsatz wichi is as, wo jonas herzka zeptar ka kulo wate jewisch hasete narodne jen. Toyer kata wunderowa is prejawosa. Maria Likoska Winklerowa gledas led gna jeje led chaset gi druke statkovanje na dobro dolno serske rece.
1: Kata wunderowa jo se narodziła w Prjawezu. Jeje predna mamina riec jo była serska. Tu jo jeje stara mama pijedała szednie. Tak jo se togo serskiego nasrybała wet małego. Peździej jo uknuła we małym wielką je na ceptarstwo.
2: Ja nie są chciała tam iść, ale mej nan, jo gronił, to jest taka dobra uknica, a penio przyszedł tylko we domu winy, Francy tylko jo, a jeszcze jeden ze Stepska. A te są nic ze mną, ale z naną, są tak dyskutowali, aż ja muszę iść na tu szulu.
1: Najpierw jo pedałała serścinu w zakładnej szuli we Wierbnie.
2: A w pęcu przyszli te nany, a mamy, a to nie jo nasza rzecz. My go pejedamy cele hyna. Ja sam pen chopiła z nimi serski pejedać, a pęcu upytali, aż to jo w obszarze nasza rzecz.
1: Uszej tego jo tyke ceptariła we smogoriuje, a żyluje. Jo szak szła jesniej na umięk, ale peździej jo se zasej psi obrosiła ceptareniu. Na drugi part. 12 lat dłujko jo ucyła dolnosasku riec na kurzach za dorościonych we szuli za dolnosasku riec a kulturu. Wiecy obziłarka Birgit Nagluła se dopomina na ten czas.
3: To jo wet żywisz na szostu, żywisz a żywisz szaset, aż do 2000 żasysz. A wena jo przewiadła niekak stożarza kursu w szuli za zachopękaju, a teke za pokrzacowanych.
1: Już o ten czas jo se rycna szula procowała psiniaść sersku ryc teke do zisiuniu, a kata wunderowa jo była za to idealna pomoc.
3: A wena jo bywa teke duce za naszą szulu, a bywa w Żyluje, tam w Zisiuni, a teke w Berkowach, w Lutolu, w Drioku, a teke w Prjawozu. To su byli jadnap żywież stu gezinu. A pen wena jo bywa teke z mamino rycna za nas hu, pla kompaktnego kursa na przykład, a gaż smy mieli cerskie wetpodnio, ten wena nie jo przepasowa.
1: Ale teke riecne centrum Witaj w Hesiebuzu, ak jo nastał pe pseurosieniu, jo kata wunderowa petpierała ze swoimi ideami za dalej dałanie dolnosaskiej riecy zisiam szedny dzień.
4: Wona jo wielgin wiele materiału za riecne centrum Witaj napisała. Jo teke za naszą zbierku materiału wiele kronku, a takie wiecne teksty przygotowała, a to ja za nas wielgin dobra pomoc bywa, dokolaż na zachopienku tak wiele drugich materiałów jeszcze nie obywa. A ona ja takie za Witaj Zisi wielgin wiele rytnych spiewów, a kronku spasniwa, a Zisi je wielgin lubuju.
1: Groni Gunda Heiderowa, wiedomostna sobudziła sierka Witaj Centruma. Rycne centrum Witaj przewiezio rycne dalej kubłanie za zisiołnicę.
4: Wona jo teka jako docentka nasze intensywne rycne kursy za wetkupwaki podpierowała od zachopienka, a w poprzom szyknych intensywnych kursach jo uocowała. Wena poprzom jo przecy dobre myśli bywa z wielkim elanom, a wielkim kreatywnie jo szykno przygotowała, a kursyski jo z tym wielkim teke motywowała.
1: To jo był dobry zakład za dalszne uwijanie materiala za wetku barki.
4: A se wie szykne kronka, a spiewy słyszy, słyszasz we Zisioniach, to jo jasne. Wona jo te Zisionice teke znała z kursu, a jo dalej dobry kontakt miała, ako su we praksy pen serbsku ryc nawożowali, a wona jo ich przecy podpierowała, gaż su ju przosyli.
1: Takim Zisioniam susza na każdy pad wyla kuntabund w mieście. Obkrzusio Mila Cahariasowa perażowarka zazieło w praksy. Kata wunderowa jo miła psiecej dobry zwisk kwetku błarkam, a jo je petpierała.
5: Jo, to mnie, Katka Wunderowa, jo planas vilili v Hoschebusu Vielginsnata. Ta negaišna vetkupvajka Ines Bütnerowa, jo Vielgin Vielisniju Gormadu Žewawa, a vena jo pisava, a jo bajkava, a jo basniva, tak viele rednych veco runo za žiši, až my citame nen čužiteke je mer platextu, a my sme tak glucne, až vena jo tak viele pobituava, teke za žiši cinjone, teke jatnore sade, teke redne sade, a my môžeme sled gledaš na götne živo vidnie. A my užívame jej texte, my užívame jej spiwe, a my máme redne zakvat za dalšne živo.
0: Kata Wunderowa, jo na vás žinca živiša se tlít audovava, vena jo bova viele lít serska ceptarka za zakvatne šula, a teke na uminku jo se za to serske angažirovava. Maria Likoska-Winklerova jo ve rozkronje se serskými institúciami glida vás lít k na jej statkovanie.

Pfarrer Orgelu Johann Christoph Schröter starszy z Groźścia na Trejku Halszter je 1812 natwarił orgele, a wene super restaurirowaniu słyszać zasej w oryginalnym zuku.

tego cerkwie w trybusu tvari niespelnych kamieniu pechadaś 13. stolesia, a matej rovnosti priecny torm. Nuči meżome obdziwołaś miazy drugim barokowe riezby. Orgel w cerkwi w trybusu, ako to cestojo, obstoje z dwieju szakeju zielu. Prospekt to drejane obgetowanie jowet starych orglów z końca 18. stolesia natwarionych przez Johannesa Krzysztofa Schrötera z grozić

orgele same dożinsaś nego zdziarżane jostaju w tych stronach skeri nieznaty mejstar. 1906 jo orgelowy twarjar ze Szczecina, Barnim Grüneberg, stwerił jaden instrument, kiedyż jo per restaurirowaniu dżinsa zase słyszać w oryginalu. Redne znankstwo romantyskeje orkestralneje orgelowe tradycje.

Tego bukowina nimski buchajn jo jużo pieś a 20 lat żył dobrio uga gestko. Aż do przemienienia przez nacjonalsocjalistu jo se tej serskiej se groniło nimski bukowin. Ja z bukowina jo se czyna siostro dziewięć a 20 nas pomniała per jedne raz, a wena jo była jadna ze styrnaścio klosztarskich su, ako su suszali do klosztra dobry łuk. We srejżu wieku jo była jas ważne wikowaniścio we regionie.

Tek za cerkwią w Bukowinie jo charakterystyczny priecny torm, a w cerkwi namakajomy orglowy prospekt z lata 1702, jeden z najstarszych w Dolnej Łużycy. Ten sas susy natwarili te prietne orgele mimo pedala, a to jo cenił meistar Thomas Mudl, mie ketareś jo ołac w regionie lepta znate. Zachopięk 20. stolecia su ou nastali dopołnie nowe orgele, stajiła joje firma Heinze ze Żarowa. Toż ten instrument su miastem restaurirowali, a wen nam naperajo zasiść w tradicji tvarenia orgelu regiona tego.

Teke jas brias na nimski prisen, jo jużo pieś adważaście lit, żil miesta dobry łuk gestko. A teke ta jas jo słyszała do klosztarskich sołd dobrego łuka, prejny raz jo se naspomniała w 14. stolisiu. Cerkwia z pelnych kamieniów jo nastała w czasu prydnego naspomnienia, ale miazy drugim torm jo pak jużo jest nietwarione.

do ugotowania cerkwie susza miazy drugim ołtar z keńca 15. stolecia, a orgele su twerba Johannesa Krzysztofa Schrötera, młodszego, z lata 1850. Der jest dziarżany instrument, su restaurirowali a żinca więc niejo, ako niega.

Spoznawańsk znamie dwojnego miasta, dobrze łuk gestką, jo klosztarska cerkwia niegajsznego cystercienskiego klosztaria. Nieżli su nacjonalsocjalisty cynili z dobry luka, dobe luk, jo se jas fascinirujucy uwijała. Zejsy klosztarskiej samotności jo nastało aż do 19. stolecia gospodarskie miestno z glaszkarnią. Gestką w susedztwie su mnichy niega założyli jako wikowaniście za przekupowanie swoich produktów, aby megali byś dalej żyły pe zasadach swojego rieda. Keńc 19. stolecia jos gestką przez garbowarstwo uwijał jako centrum niewieczeje produkcje mejcynej keży niemskiej.

Ewangelska miesiączka besadna cerkwia Sankt Marien jo jadno z najstarszych tvarieniu miesiączkiego ziela gestkou. Markantny z tej szpicny nagłoka na tormie. Na końcu dujkich stawiznu przedchadnych tvarieniu su ou nastali na zachopinku 20. stolecia wielgin modern orgele firmy Vogt z Bad Liebenwerda, kradu modernie tencas ugetowane orgele gdzie se za przedstawienie całego reda muzykowych twerbów ze szych dobu. Tlatok, aż ma ten instrument takie wiele barokowych charakterystyków, jowenna wieste part kontrast w przyrównaniu z romantyckimi orgelami w klosztarskiej cerkwi. Muzykalistki mierzą z tym do zincaśnego sledowaś dwejnym stawiznam miasta.

Ja, z tymi zukami na końcu pićku na wszystko skończy ją naszą mieść, nasze uściwanie w oglach. To są byli zuki z mieścianskiej cerkwi Dobrowóg, a uściwanie to ją przygotował mój kolega Sebastian Elikowski-Winkler. A ja sam nażyłem, aż to pićku mogli we chwotku wóżyskich cerkwi wypracować, jako z jednego grał na oglach Lothar Knappe.

0: korzystania.
1: Ja bet nie jest szech, że słyszeli. Kada wunderowa bydli we wielkich dobryniach, kie żywie się temu narodnemu dniu życy jej domowinska kubka we choszybusu na niej uczobnie, szo dobre przełszo strowa dej westaż, a mieszar jedne stunde z jej lubymi. Takže ženca, bostak má farar na umienku Dieter Schütt ze Želova, venionenta vesem a vesem žaset let staré a kutej palencovi lidspie pšidu lube pestruve vedkupky sarska namša, veľkotarejša Dieter Schütt veľa, veľa let sobostatkoval, svongi teje kupky žicujomu boga žognovanie a veľa medce a strovote v novom živinskom liše.

podkryjota štunda pona, skoro jota štunda pona. My gledamy na Wicze hešti, Zorjacki a Zorjaki są wyswyszili końc Čižego lietnika, ten stwierdzi już przygotuju, ten cały program jo finansirowany przez strukturne zredki, a te bieże hešti nikad pisz liet, to klince wiele, ale jo co przyjdzie pytom, my co my Wicze Čechu gledasz tak ważne je kule, finansjalny przychod projekta Zorja, jo Wicze tema plan nas, a pen stoj o Anja Kochec-Szwarcowa, a buża wasza moderatorka, gledajcie aż do tego, tylko na nasz internetowy blog pod rbb-online.de/zorm za dalszymi aktualnymi informacjami ze serskiego świata. Ja som Gregor Klim, ja życzę wam jeszcze jednego autoru. Ahoj.

muziku grajomy ten tydzień kaakcyjski ma tydzień ja joma CST, żowo widobność abszała kwiernych ludzi. My mamy jeden potrzeb, a to z dobrej obszicy, no, niegaśna septaka kata wunderowa, jożinca autowała 96 lat stara. My mamy takie dalszne gratulacje jożinca, a do tego jeszcze raz kute gercosze szule w okresu z prywenysa sud. Tak dalej kradu šope, že dalej ze skrocenim úspe a klimové závody, te nepere pak nepšidu, net veci k tomu.

0: Snieg ve gulli toyo redne zuhanje nento, ne? Na vos žinca sviši zas vužona serska ceptarka kulo vate živiša srte narodne žen. Toyo kata wunderova sprejavosa. Maria Likoska-Winglerova gleda sled gna jeje leča sitki druge statkovanje na dobro dolno serske rece.
1: Kata wunderova jo se narožila v Prjavezu. Jeje predna mamina rec jo bila serska. Tu jo jeje stara mama pijedala šednje. Tak jo se togo serskego nasrebala vet małego. Peždej jo uknula ve malém velkově na ceptarstvo.
2: Ja nesom chcela tam hýš, ale mej nan, jo angroňu, to se taká dobrá uknica. A peňo přišel teďka ve domovine, France teďka, jo. A ještě jaden ze Stepska. A to jsou nic ze mnou, ale s nanom. So tak diskutirovali, až ja musím hýš na tu šulu.
1: Najpierw ją pedałała serścinu w zakładnej szuli we Wierbnie.
2: A w pensu przyszli te nany, a mamy, a to nie jest nasza rzecz. My go pojedamy cały hyna. Ja sam ten chopiła z nimi serski pojedać, a pensu upytali, aż to ją w obszarze nasza rzecz.
1: Uszej tego ją tylko ceptariła we smogoriuje, a żyluje. Jo szak szła jesniej na umięk, ale peździej jo se zasej psi obrosiła ceptareniu. Na drugi part. 12 lat dujko jo ucyła dolnosasku riec na kurzach za dorościonych we szuli za dolnosasku riec a kulturu. Wiecy obziłarka Birgit Nagluła se dopomina na ten czas.
3: To jo wet żywisz na szostu, żywisz a żywisz szaset, aż do 2000 żasysz. A wena jo przewiadła niekak styrza szakozu w szuli za zachopenkaju, a teke za pokrzacowanych.
1: Już o ten czas jo se rycna szula pracowała przyniaść sersku rycnikę do zisiuniu, a kata wunderowa jo była za to idealna pomoc.
3: A wena jo bywa teke duce za naszą szulu, a bywa w Żyluje, tam w Zisiuni, a teke w Berkowach, w Lutolu, w Drioku, a teke w Prjavozu. To su byli jadnap živieš stu gežinu. A pen vena jo bila teke z mamino recna za nas ho, pla kompaktnego kurza napšikvat, a gaž sme mieli serske vedpodnjo, ten vena njejo přepasova.
1: Ale teke recne centrum Vitaj v Hešebuzu, ak jo nastal pe pšeurošenju, jo kata wunderova petpirala ze svejimi idejami za dalej dałanie dolnosaskiej rzecy zisiam szedny dzień.
4: Wona jo wiele materiału za rycne centrum Witaj napisała. Jo teke za naszą zbierku materialiu wiele kronku a teke wiecne teksty przygotowała, a to ja za nas wielgin dobra pomoc była, dokolaż na zachopienku tak wiele drugich materialiu jeszcze nie było. A ona ja teke za Witaj Zisi wielgin wiele rytnych spiwu a kronku spasniwa a Zisi je wielgin lubuju.
1: Groni Gunda Heiderowa, wiedomnostna sobudziła sierka Witaj Centruma. Rycne centrum Witaj przewiezio rycne dalej kubłanie za zisiołnicę.
4: Wona jo teka jako docentka nasze intensywne rycne kurze za wetkubwaki podpierowała od zachopienka, a w poprzom szyknych intensywnych kursach jo uocowała. Wena poprzom jo przece dobre myśli bywa z wielkim elanom, a wielkim kreatywnie jo szykno przygotowała, a kursyski jo z tym wielkim takie motywowała.
1: To jo był dobry zakład za dalszne uwijanie materiala za wetkubłarki.
4: A se wie szykne kronka, a spiewy słyszy, słyszasz w Zisiuniach, to jo jasne. Wona jo te Zisiunice takie znała z kursu, a jo dalej dobry kontakt miała, ako su we praksy pen serbsku ryc nawożowali, a wona jo ich przedsej podpierowała, gaż su ju przosyli.
1: Takim Zisiuniam susza na każdy pad wyla kuntabund w mieście. Obkrzusio Mila Cahariasowa perażowarka zazieło w praksy. Kata wunderowa jo miła psiecej dobry zwisk kwetku błarkam, a jo je petpierała.
5: Jo, to mnie, Katka Wunderowa, jo planas vilili vi hoschebusu Vielginsnata. Ta negaischna Wettkupweika ines Bütnerowa, jo Vielgin Vieles Niu Goma du Jewawa, a wenna jo Pisawa, a jo Baikawa, a jo Wasniwa, tak Viele Redner Wetzo Runo Sajishi. Až my citeme nenčužiteke je mě tla textu a my jsme tak glucne, až vena jo tak věle pobytovala, teke za žiši cynjone, teke jatnore sáde, teke rytne sáde. A my můžeme sled gledaš na götne živo vidnije. A my uživame je texte, my uživame je spiwe, a my máme Redne zakvat za dalšne živo.
0: Kata Wunderowa, jo na was žinca živiša se tlet ordovava, vena jo bova viele, liet serska ceptarka za zakvatne šula, teke na uminku jo se za to serske angažirovava. Marja Likoska-Winklerova jo ve rozkronje se serskimi institucijami gledava sliet k na je statkovanje.

Sasa prednego naspomnienia perada teke vejsna cerkvia. Dovecou bio jeje vesebne znamje, precne torm. Ale teke zažil zachovane štinove melby do žincajšnego gnuju.

prydn orgele z 18. stolesia nie su se szak zachowali. Za to jopak wejsna cerkwia wieren sein, to pszało miestno za przy samym dopłynie zachowane orgele firmy Zauer z Frankobroda nad Odru z leta 1809 a 80. Dwejo manualne restaurirowane instrument Jozinca pszała parlicka orgeloweje krainy regiona.

Nad weekend zajtsu vet dobrio uga gest go lajo jivish nascio sto jivish a jivish aset zagmenuan jil Frankina. Srejš 16. stolesia jo to była ta niewiecza jas w tych stronach, a wena jo suszała do klosztaria dobry łuk.

Teg vesna cerkvia ve Frankina pechada z cinastego stolesia, a teg o nadpadnio impozantny precny torm. Nie gledajuce na szakę, zaziel obszerne przetwarzanie.

farer orgelu Johann Christoph Schröter, starszy z Groźścia na trejku Halszter, je w 1812 natwarił orgele, a wene super restaurirowaniu słyszać zasej w oryginalnym zuku.

Tege cerkwie w trybusu tworzenie z pełnych kamieniu pechada z 13 stolesia, a ma tej równości priecny torm. Nuci możemy obdziwować miazy drugim barokowe rzeźby. Orgel w cerkwi w trybusu, ako to cestojo, obstoje z dwieju szakeju zielu. Prospekt to drejane obgetowanie jowet starych orglów z końca 18 stolesia, natwarionych przez Johannesa Krzysztofa Schrötera z Groziść.

Tego bukowina nimski buchajn jo jużo pieś a 20 lat żył dobrio uga gestko. Aż do przemienienia przez nacjonalsocjalistu jo se tej serskiej sy groniło nimski bukowin. Ja z bukowina jo se cina siostro dziewięć a 20 nas pomniała per jedne raz, a wena jo była jadna ze styrnaścio klosztarskich su, ako su suszali do klosztra dobry łuk. We srejże wieku jo była jas ważne wikowaniścio we regionie.

tek za cerkwiu w Bukowinie jo charakterystyski priecny torm, a w cerkwi namakajomy orglowy prospekt z lata 1702, jeden z najstarszych w Dolnej Łużycy. Ten sas susy natwarili te priecne orgele mimo pedala, a to jo cenił meistar Thomas Model. Mie ketaresz

Teke jas brjaz na nimski pchisen, jo južo pieś a 20 lit žil miesta dobrio łuk gestką. A teke ta jas jo służała do klosztarskich sół dobrego łuka, prejny raz jo se naspomniała w 14. stolisiu. Cerkwia z pelnych kamieniów jo nastała w czasu prejnego naspomnienia, ale miazy drugim torm jo pak jużo jest nietwarione.

do ugetowania cerkwie słusza miazę drugim ołtar z Keynesa 15. stolecia, a orgele su twerba Johannesa Krzysztofa Schrötera młodszego z lita 1850. Der jest dziarżany instrument su restaurirowali azinsa więc niejo ako niega.

Speznowańskie znamie dwojnego miasta dobrojuk gestką jo klosztarska cerkwia niegajśnego cystercjańskiego klosztaria. Nieżli su nacjonalsocjalisty cynili z dobry luka dubeluk, jo se jas fascinirujucy uwijała. Zejsy klosztarskeje samotności jo nastało aż do 19. stolecia gospodarskie miestno z glaszkarnią. Gestką w susedztwie su mnichy niega założyli ako wikowaniście za przekupowanie swoich produktów, aby megalibyś dalej żyły pe zasadach swojego rieda. Keńca 19. stolecia jos gestką przez garbowarstwo uwijał ako centrum niewieczeje produkcje mejcynyje keże nimskeje.

Ewangelska miścianska wesadna cerkwia Sankt Marien jo jadno z najstarszych tvarenjow miścianskiego dziela gestkow. Markantny z tej szpicny nagłówka na tormie. Na końcu dujkich stawiznów przedchadnych tvarenjow su ow nastali na zachopinku 20. stolecia wielgin modern orgele firmy Vogt z Bad Liebenwerda, kradu modernie tenca z ugetowane orgele gdzie se za przedstajenie całego reda muzykowych twerbów ze szych dobu. Dlatok, aż ma ten instrument takie wiele barokowych charakterystyków, jo winna wieste part kontrast w przyrównaniu z romantyckimi orgelami w klosztarskiej cerkwi. Muzykalistki mężom z tym do zinsa śniego sledowaś dwejnym stawiznam miasta.

Ja, ze z tymi zukami na końcu pilku na wszystko skończy ją naszą mieść, nasze uściwanie w oglach. To są byli zuki z mieścianskiej cerkie Dobry Łuk, a uściwanie to ją przygotował mój kolega Sebastian Elikowski-Winkler. Ja sam nażyłem, aż za pilku mogli we chwotku wóżyskich cerkwi wytpracować, jako z jednego grał na oglach Lota Knappe.